0: Rune słyszane hućmy titul, kołobie czasu Janka Hanki je nam Franciska Kuszec posredkowała. Dalsza autorka naszej dzięcznejszej literarnej biesady. Też was proszę, żebyście się skrótka przedstawiła a prajwa, kajki uznama za was hućba a rune słyszane titul.
1: Ja jestem Franciska, kiedyś sme już usłyszeli, pokażu z Kruščic, ale tu czas nie bydlu w Drežanach a studiuju tam w obkadne inżynierstwo. A hućba, kiedyś też basenie, my poprom przewodzasz przez całe żywienie, choć runi sama nie huću, poprom szydnie hućbu słucham, w busu, przy sporcie, albo doma. A tu tu runi spyszane spył, moje swojskie emocje, dere zasopoda, doke strude docela nedobi przemyslić, czy szuć po poskam, a to po tuto runy takie. A tu spił moj swojsku mentalitu zasopoda, doke strude wszo tak nie bieży, kajś by dobra obieżeć, ale to celu w poradku, doke na końcu wszo zasop budże, a niczo popromnie tak zwo.
0: Hej, ale wasze basne to już dość dere beża, a niektóre swoje basne wozewne w antologii Litmix są mi też w oprocie jara lubia, abych od was rade wiedział, što aber stuje was ponuwał do basnenia w swojej maczonej ryczy, a macie niekakie przykłady za swoje pisanie, albo niekakie impulsy, które su was pohoniowali do pisania.
1: Na basnenie samo sem v šuli prišla, přes včerjo, ki so nam celo jedno prajli v dobiče basnič, ale ja sem spešne pötnila, so mi to te jara vele vesela čini, a tak sem v svobodnem času započinala svojske tekste basne pisač. A v mačani reči mi to jara lohko bane, dokaž je to reč mojih začučo, a impulze se vele z bokoline zam, ale te tuž svišu jene rejane svoje, abo jene rejane sadu, z toho so te celo lohko basne spisa.
0: Netko svišme peč basnjo Franciski Kuszec, čitane od autorki sameje. A ci stuter basnjo je Milan Rabal, uznamne basnik z Varnstorfa a udavačel srpske literature v Česke, do svojej českej mačoštiny přebasnil. Tute so recitáciám srbské autorky přizamknú. Prošu jara Franciska Kuszec a Milan Rabal.
1: Prina basin, dina štyri vopino. Pisam, vupisam, přepisam zatokam. Čisnu preč a mierzam so, bo dina štyri vopino. Popisane naš morane přetrebane zatamane. A net leži, nic jad same, naš bund vanju gajšte tamne. Dyš pak blok so kunci kila, mam so smilič abjez dvila, skilič so, a zbinuč se, vopjenjo, kiš čiste ne. Vatkuju, vobroču napisam lubuju, štoj sem tule stvoriva, no a basen spisana. Wulke je to wieselo, za mnie, a te dina štyri vopeno. Morjo bez žomu. Morjo bez žomu. Pisk bez stopov. Živinje bez rudoby. Vulady, vostudve.
2: Franciska Kuszec, Morze bezvolna. Morze bezvolna. Písek bez stop. Život bez smutku. Nudné vyhlídky.
1: Naju film. Naju film. Vobladám si. Radšo sama. Je nicko. Můj film.
2: Na náš film. Na náš film se podívám radši sama. Teď je to můj film.
1: Pytat sa sem. Pytat sa sem. Kučík ve mni, kotrž nežada za tobu, abo za mnu, když so nezubiu a když je čišina.
2: Hledám. Hledám v sobě koutek, který netouží po tobě nebo po mně? Kde se nestratím a kde je ticho?
1: Serbské rije. Pyta svoju Hanku. Rukach pak má druhou klanku. Serbská katolská má Hanka byč blido šidne dženjom kryč. Voči za ní letaja. Čicha je to rozmua. Jom so lubiva bevona, přetož pikna je to žona. Švížna, blond a luba je optimálne kvality. Duž smili so a přeproša, un hančičku se do tanca. Kapała nic zapiska, jeje bante litaja. Balenca je vuda vun, burze napite jej sun. Za ruku jurabne rube nie viac tak pšelšo lube. Vusli kana drasta vša, zato kana, nierodna. Za jednu noc je hančička, dobra dost so vudania. Vona viacat zludana, za luboščú so žejdživa. Dalše rie, samsna vec, vundžens madlenku chce mieč. Tuž raso znova započne a Hanka doma vostania.

0: Ko, jenaš jeszcze wosy do poradka przynosz. Mój Boże, jaki ptaczk da ja so tu zanieżdził. Przeczesacz to dosa, nie tylko spyszny delek snydani. Tam ona je. Tek rany czmuje, ale tola nikak lochki liczny szat ma zdraszczyny. A je wosy zybola so brązowe. Gdyby jenaś jeszcze knihić, a z niej ryczyć. To tola nie tak ciężko. Proszę ją naryczyć. Bożak, jak ona sama tu. Z jej starszyma, by to załyszcie jara nieprzyjemne było. Jenoś knihić. Witaj, taki gau. Nie sam si docu, a przemysli już do praju. Przeboże. Ja sam beno, a no haj, sam mi że niko trzy dny napadnęła. Nic o tebi ściuju, aber tak, ale du se nimo bieżała, a haj, što chcu prajć, ty se woprawdzie jara szikwana. Što da ja tu czyniu? Znano jednara zase du? Nie, jak spodziewne, da by to było. Hej, ja sam Ronja, a dziękuję so, da jara lubo o tebie. Wona ze mną ryczy? Okej, okay, cool, wostać. Jak tak rozmów dalej wiedu, što ty by rec? Woda jestem troszkę napiaty, w normalnym badzie takie holce, kaj ty ze mną nie rycze. Nie, to nie tylko nie jestem praju, jak boda to skutkuje. Słodka, no haj, jestem tu poprom ksnyrani, po takim chcesz sosnano przysydnoć? Jeso wona mnie to woprawdzie praszała? Haj, haj, haj! Wieso, sam też wódny. Gdzie wona je? Snano, dola żaden luszczac nie ma? Halo, wodaj moje zapożdżenie, ale mój nan mi naprawdę nie chcę iść dać. Typisce. Wona je przyszła, dziękuję so Boże. O, hej, haj, wyso necha swoją dżuku z niekajkim cudzym kadlu przyjść dać. Tu, sam tebi kwitku sobą przynas. Tu dać mua mudra baba chodzi so wulkotne k twoim wosom. By to netko przewyle? O, dziękuję so. To je opravdu jara rana kvitka. Okej, okay, ona je přiuzała. Woda je zimna a pis trošku drapa, ale přiušim so všitko dere začua. Puaš te poprom rade? Započina ona rozmu. Jara dere, nebychune docua vidžo što rec. O, dybu votmujič. No haj, puam rade, ale nic vosebe dere. Spravne prajne môžu so hunje tak vyše vode džažič, a nurin je docva njenže. A ty? Wona so smije, žane špatne znamio. No haj, ja ljubuju pfuanje. Som vukovanska pfuaka, a tute začuče v vodže svobodna byč je vulkotne. Wow, som překvapene. To netko nebych očakval. To je netko sano trošku vopak skutkovalo. Chceš tym rec, wupadam svaba, aber kak? Nie, wieso nic. Ale to jest skrę neuszydne hobby. To dybisz to lepszidać. Nadziomne nie je netko zwana mnie. No dere, se so runie hiszcze tak sam wukował. Je smerče je wopku zbacu. Ty so tak rene smiesz. To nie możu docwa hina, kac so sobu smerč. Netko ste wona przede mną. Kajś janżel wytu te czymne noce. Chcę ją kosić, zwierzę się, tyle jednore. Wszo je tak lochko, czuję so kajesz we mroczelach. Zaczuła wona, Ronja, runie takaś ja. Czerla so netko wod w obroci, by tola runie wszitko tak jasne. Wszitko w poradku, što som wopak czynił. Niczo, wodaj, ale nie możu so tak padnąć dać. Nie znaję cię docwa, ale nikak je to nieszto inniejsze pole tebie. Tu te začuče, nie som ja cúčená. Vúpada zrúdna. Što je so tebi stalo? Smiem sa to doco a prašiť, abo je to nesenzibilné. Neviem, kak to netko rozkvadu, ale spýtam to. Skrutka. Dže vo nedopelnenú ľubošť, vo přečestva, kotru sa ako zakribetne vo pokazachu, a vo hubokú zrúdobu. Nemôžu hišče vo všem ryčiť, ale nie som so hišče žene tak samotná a opuštená čuva, kaj štedy. Neviem, što dobu k tomu prajč. Vona stej přede mnú, cíle rozpešená. Vobí mám ju jednore. Vona zaruje svoje mezvočo do mojej rúže. A tak stej môj tam. V w nocy w biskupšim morju. Se cuzaj a dola nic.
1: A netko so to runja ze kneni milenu šočine rožanuju, Božeme.
0: Božma, džakuju.
1: A ze kompoziciju covanje, komponovane je od Detlefa Kobele a interpretovane je od Ditara Brauera, naša hodinka modeho srpskoho pera na žumach Radia Z, Jensa Vuklinči. Utrobne so z vami připosluchariemi ve bliže a dalšie domizne a pola svojich Ukrajinách připosluchariov rozhodnujeme. To sú Jensa předovšem naše autorky Franciska Kušec, Zara Celarec a Milena Šovčic, kajštež autor Jan Boguš a navoda Radia Z Andreas Hermann. Das war eine weitere Folge unserer sorbischen Lesereise 3, diesmal mit jungen und talentierten Autorinnen und Autoren, die aus vielfältigen Perspektiven ihr und das deutsch-sorbische Leben in der Lausitz und darüber hinaus in ihrer ersten, der sorbischen, und in ihrer zweiten, der deutschen Sprache reflektieren. Auf Wiederhören, ihr Benedikt Dörlich.